Leo tena kama kawaida Mlaganila original nazidi kuwakilisha, na leo nakuja na dongo la ukweli ni hapa ili lakini usisahau bosi kubwa ndo nazidi kuwakilisha, anaitwa Tough Wallet, Kunta Kinte pande zile za Mwanjewa. Bwana